dek nyaay way ñaari buri gawal ma ngama jun nyaay ma jottu ñettelen donu sama bay bay boy donu bayam ma donu gorto baax way ma yaal mbay ngi ci leñ ni